0: Žurko Dolinsko. 3 ure čiste zabave na Radiu Krka.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
2: Penso con sueño para